Zobaczymy, co dziećmy. Kto planetę ćwań tok? Fast kacie ciarta jest uj. Tec ocean. Kapi pusimet. Kapi rorem. Kapi tytim.